0: Nai baba wanamo, kwa zwa munoti mukatambira mari amuye kumba, munofunga kuti ndinojego pamba pano nevana.
1: Manamo shua, kusauya kumba overtime, sorry mkadzwangu.
0: Iye zvino zvatonyanya, ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu.
1: Oh, zisisa manamo mkadzwangu, please.

Mosambiki, Misoro, Provincia Yombanika, Irkufaka, Zamabasa, Yomuchindao. Radio Mosambiki, Misoro, Provincia Yombanika, Irkufaka, Zamabasa, Yomuchindao. Radio Mosambiki, Misoro, Provincia Yombanika, Irkufaka, Zamabasa, Yomuchindao. Radio Mosambiki, Misoro, Provincia Yombanika, Irkufaka, Zamabasa, Yomuchindao.